ento peti kanoro kawano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chil kobi wani yini beda chakki kala chel kide giki en chocha chelo dapun mede kobi wani tikar minyualo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni umrotlo ba yini nada diyo chunywa yini nada chunkedwa akadu tia be nyo tia rai kogolong wano duwa mbori.

Ah, ben ni mu ji garamu ni ni ko ni ngor ni ngor mir ko ay ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni ngor ni